0: Alexa Andy.
1: Maskinika našto ukatka od Sipkipa.
0: Janari Jakala Jagira no Kindis no Kana no.
2: Ka mama naš tambe kwenjipa.
1: Ilu yetu kolo I echa.